0: Nyene ngadu dayo niki.
1: Cupak.
0: Cupak jak sing met-met ngadu dayo pato cepaso lipidan dayan masuk kokar kok kene dayan. Ninga radio kok ne yo ne. Nyen ge jak ninga radio basa.